Molweni ke, molweni, molweni, molweni. Dumelang, dumelang, dumelang batho bohle plekeng sohle. Lebitso la Jesu Kristu wa Nazareth. Tike mannamkele ke ndawo.